mo nba na mo ma ya saka polowo oja e ma je mukuntun e eh wini wini iseju akan in sade doja e je ntan ti mo gbe leri yo yo se yin lanfa.